Rzucił się trójdzielimczyk. Poszkwarczym się, poszkwarczy. Na serce szram, ale a zło zdam. Z tym naszym szana, bo